0: oczu oni sławę.
1: Boże, kuj mam lasy.
2: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.